0: Radio Mosambiki msora choka abdelga tukati gotala ichipo nirumihaka radio Zambezi yangu karipo uniasa karipo kamana ni hakelela hamucho kabdelga ndo wampula afari linya ni wokatula bondia
1: bondia
0: nchina mapuro anlafrenyu
1: nesu nesu armando
0: nana vekela wakulele nchina
1: nesu armando
0: Amwe Elias Armando maproshe na Ahmata Nyurame.
1: Wampule bisiridi urapale. Urapale.
0: Urapale. Wampule ichiposhe ni aveke lenyo?
1: Kampawela urafiki jazz.
0: Urafiki jazz. Na mfendela pani?
1: Na mfendela mwarekala.
0: Ani hanya pani?
1: Kina Rafaele. Mwana Kanelito. Mwana Kaonia. Mwana Kinesi.
0: Mamalelia
1: Komaleliwa
0: Uwasaka noroma proni waseha kavale
1: Vasha kava Kinike edrewa mpaka ogeresa
0: Ilelo vai sabado Uwasaka vale Punuhalo rokerecha
1: so kala mtego cha ogeresha sabo biela.
0: Ichipu ya Rafiki Jazz kale tipani?
1: Eti idulua.
0: Nratu yoni hanya pani?
1: Eta mkakiwaki mambu batu.
0: Ichipu na kadri wala mashamba jazz. Kaira, neno?
1: Mashamba jazz, mashamba jazz.
0: Wani niri acha nichipu awe?
1: Mkukolele
0: Ichipwesheni ya mashamba jazz Vijana Haya ntwe
1: Mkivaho
0: Tata karipo
1: Na
0: mashamba jazz
1: Mashamba jazz si
0: Nihon sikurela ni ukume mwenchi mwenye kula radio Mosambiki wakuma wampula.
1: Obrigado.